hinga iyo muvyu o burisha rutu munaya kane kuno franga kutamu hinga muvyu molikanji o ya yawando ishi molikanji yo va ingrisa mwindi muhukabuna maore o chira sholiyo pula maja kane kuno Chelsea muhinga yombari basho liyo pula maja kane kuno Chelsea muhinga yombari o Sunderland maja kane kuno Manchester United muhinga kakumini yo mapeta o Sunderland maja kane kuno Manchester United o ili wine mapeta Wolfsburg maja kane kuno Bayern Munich molikanji yo vando ishi o Manchester City maja kane kuno Brentford muhinga yo mabali yongoroba o jambi ya vimune kana o Liverpool muhinga yo mbali kane kuno Chelsea mundi muhuka yo rero naona vieka o Liverpool muhindi muhuka muhinga mbali mahati maja kane kuno Chelsea o Brighton maja kane kuno Wolves muhinga muhini mapeta o Fulham maja kane kuno Bournemouth muhini mapeta uja o mahore muholika peke peke o ngoma yemune kana uja imbyo avimune kana uja imbyo mbiripo o mbyo yetu kamburemba nei bitu za pehi omuhuka kako omapeta ruka mukano kitunga kwa mapeta kwa manyando omugwetu kakaza na filia mekabuli ameku mpa vie bitu za pehi ushamulika ngala za Afrika nolika bo mau ye peke peke olongira madhe tamu ndambu wa ushome kopi ndio rotopita nwina shuri mukoto washi mwitho kienda po ruwe ndui orosko ukura ndoka talira vongo mihi madhe tunamu ndambu uja okona makumunikavi opuo ami nevirikitha tuya kura oiru mbude muhamu mbali.

0: Mego jene ni mitiriga pirengu imashi vitho mbangaro yo kinda nje kunja na yo o mbako njo.
1: Ya kuna kwepa moro mwisane moro shuwa na shihe cha shinene no Namibia. Shinene o shuwa na shaka weni mwapendulwa. Ya. Okambu de kukadu kwa shepe sena yo kinda yaka weni omutengwa shirode. Masa yuyo mbongarero ya muhuka yo kinda njiri mwambati. Opi opor de rokind no aningido gusharikane oshuana sie shakaweni kashiko njiso okuya mina gusabi omwe bomo yende mapeka no shishifa chomatu pikiro bana se chimatu sana usha oshi oshinene sindis a sport day a winter sport day maikara mokaweni okawana na shinene oshini mobamba mamwe.